0: Christ do and I. Amen.
1: Kampurobi ndeline kwele no gara aga.
0: Sine bere nke junka zike nandokwa.
1: Kafa zike nandokwa.
0: Amen.
1: Onye wanyi nonye lono.
0: Nonye kwara mwoge.
1: Kachuku jike nine gozie unu. Nna na nwa na mwa nsọ.
0: Amen.
2: Obu Prince Paul ikonne kwadoro ekpere Angelus a.